0: Anne, film du mam zlojadna. Anne, mam beranie, dilem dama. Aleś mama, anne, gazem do barzlada.
1: Ha?
0: To jest pochalam di bache,
1: Jaru, jaru, ty sonaj din dasi.
0: Vale, aba.
1: Vale, vale, achi ja.